quid potus spiritans.

prova. 1, 2, 3, 4. Prova di amplificazione. Prova.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papieska pomoc trafiła do kuchni polowej na Ukrainie. Dokładnie za miesiąc Leon XIV uda się do Francji, czekają tam na niego nie tylko katolicy. Podczas mitingu w Rimini silnie wybrzmiewa świadectwo Kościoła w Ziemi Świętej i na Bliskim Wschodzie. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Dykasteria do spraw posługi miłosierdzia przekazała wsparcie dla kuchni solidarnościowej w Bereściu na Ukrainie. Miejscowe wolontariuszki przygotowują tam posiłki dla żołnierzy na froncie i wysyłają je w specjalnych opakowaniach zabezpieczających dania.
2: Jak mówi w rozmowie z Radiem Watykańskim ksiądz Wiktor Biłosz z Nuncjatury Apostolskiej na Ukrainie, przekazana za jego pośrednictwem pomoc spotkała się z ogromną wdzięcznością. Tym bardziej, że dla wolontariuszek, które należą do wspólnot protestanckich i prawosławnych, jest ona też znakiem solidarności Kościoła powszechnego. Ich praca jest cennym uzupełnieniem posiłków, jakie ukraińskim żołnierzom zapewnia państwo.
1: Dokładnie za miesiąc, 25 września, Ojciec Święty uda się do Francji z pierwszą od 18 lat wizytą apostolską w tym kraju. Biskup Philippe Ballot z diecezji Metz, która będzie ostatnim etapem papieskiej pielgrzymki, podkreśla, że Leon XIV jest postrzegany w kraju jako orędownik pokoju i życia, a na spotkanie z nim czekają nie tylko katolicy.
2: Potrzebowaliśmy około 1000 wolontariuszy. Już teraz mamy ich więcej, a ludzie chcą włączyć się w to wydarzenie, niezależnie od swoich przekonań religijnych, mówi ordynariusz. Przedstawiciele innych wyznań cieszą się z jego przyjazdu i czują się zaszczyceni. Widać, że ta wizyta naprawdę porusza mieszkańców. Więcej informacji na temat zbliżającej się papieskiej wizyty można znaleźć na portalu Vatican News.
1: Tymczasem na północy Francji, w miejscowości Boulogne-sur-Mer, wybrzmiała ostatnio polska muzyka religijna w wykonaniu chóru z Bielska Podlaskiego.
2: Chór Polskiej Pieśni Narodowej wystąpił we Francji z repertuarem obejmującym pieśni patriotyczne i sakralne oraz hymny Światowych Dni Młodzieży. Jak podkreśla dyrygentka Elżbieta Bilmin, zagraniczne koncerty umacniają chórzystów w przekonaniu, że warto promować polską kulturę zbudowaną na fundamencie chrześcijańskim.
1: Polskich akcentów nie brakuje też w Seulu, gdzie 23-letnia Anna Szałek z Warszawy została wybrana do długoterminowego wolontariatu przyszłorocznych Światowych Dni Młodzieży.
3: Bardzo się cieszę, że będę mogła wykorzystać moje umiejętności do wspomagania tak cudownego przedsięwzięcia. I chciałam powiedzieć o moich pierwszych doświadczeniach ze Światowych Dni Młodzieży, które odbyły się w Lizbonie. Doświadczyłam tam wielu łask Bożych i poznałam wspaniałych ludzi i dlatego chciałam, aby inni mogli też tego doświadczyć.
1: Trwający w Rimini miting przyjaźni między narodami to okazja do wysłuchania wielu świadectw chrześcijan z Bliskiego Wschodu i Ziemi Świętej. Vatican News publikuje rozmowy m.in. z ojcem Gabrielem Romanellim, proboszczem katolickiej parafii w Gazie, z biskupem Paolo Martinellim, wikariuszem Arabii Północnej obejmującej Emiraty Arabskie, Oman oraz Jemen, a także z kustoszem Ziemi Świętej, ojcem Francesco Jelpą, który mówi o dramacie lokalnych chrześcijan.
2: Sytuacja jest dramatyczna, bardzo trudna. Przede wszystkim ludzie są bardzo zmęczeni po miesiącach konfliktu i napięcia, w których nie widać żadnych perspektyw na dobrą przyszłość. Jest więc również ogromne zmęczenie, wiele cierpienia i silna polaryzacja. Ludziom na zachodnim brzegu jest bardzo trudno. Wszystko to mocno obciąża rodziny, które zaczynają już na poważnie myśleć o opuszczeniu tej ziemi.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

热烈欢迎讲中文的朝圣者们。迎候教宗之际，我们提醒您，参加公开接见的入场券始终是免费的，并仅由教宗府发行。

Szczęść Boże polskim pielgrzymom. Wśród obecnych, oprócz osób i rodzin przybyłych indywidualnie, są również grupa ministrantów i lektorów z rodzicami z parafii pod wezwaniem świętego Jana Gwalberta i świętej Tekli w Stanach w diecezji sandomierskiej. Pielgrzymi z parafii świętej Marii Magdaleny w Strzelcu w diecezji pelplińskiej. Pielgrzymi z parafii pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żuławkach w diecezji elbląskiej. Służba liturgiczna z parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bolesławcu w diecezji legnickiej. Pielgrzymka ministrantów posługujących przy parafii pod wezwaniem świętej Anny w Gliwicach Łabędach wraz z opiekunem. Pielgrzymka duszpasterstwa akademickiego Gaudeamus w Siedlcach. Szczególnie serdecznie witamy i pozdrawiamy pary nowożeńców. Przygotowując się na spotkanie z Ojcem Świętym, przypominamy, że darmowe bilety wstępu są zawsze bezpłatne i wydawane wyłącznie przez prefekturę Domu Papieskiego. Jego świątobliwość rozpocznie tę audiencję znakiem krzyża i pozdrowieniem liturgicznym. Przygotujmy się, aby przyjąć Jego słowo i otrzymać apostolskie błogosławieństwo.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z Watykanu, z Bazyliki Świętego Piotra witają Państwa Wojciech Rogacin z Watykan News
1: i siostra Róża Chrzanowska, nazaretanka.
0: Za chwilę rozpocznie się audiencja generalna Leona XIV z wiernymi jak co środę i z uwagi na panujące upały w Rzymie po raz kolejny odbywa się w Bazylice Świętego Piotra. Teraz właśnie widzimy, jak Ojciec Święty wita się, pozdrawia wiernych zgromadzonych w Bazylice Świętego Piotra, którzy przyszli na audiencję z Ojcem Świętym. I około godziny 10 powinna się rozpocząć właśnie już główna część audiencji. Ojciec Święty wczoraj wrócił wieczorem z Castel Gandolfo po dniu odpoczynku, zawsze właśnie we wtorki wypoczywa w Castel Gandolfo i dzisiaj od rana już pracuje w Watykanie. Po godzinie 8 przyjął delegację biskupów Kościoła Norwegii. Jest to kościół luterański, dominujący właśnie w Norwegii. Było to spotkanie, audiencja dla biskupów, którzy przybyli tutaj też śladami pierwszych chrześcijan, zapoznać się właśnie z historią pierwszych chrześcijan tutaj w Rzymie. Papież w przemówieniu właśnie do tychże biskupów mówił o świecie, który dzisiaj jest często naznaczony podziałami i apelował o pojednanie. Przypomniał modlitwę Pana Jezusa z Ewangelii Świętego Jana, aby stanowili jedno i właśnie z tym apelem również zwrócił się do biskupów Kościoła Norweskiego.

Szczęść Boże, witam serdecznie, kłania się ksiądz Paweł Ryter Andrianik. Widzimy, że Ojciec Święty ma czas, więc spokojnie pozdrawia po kolei pielgrzymów obecnych w Bazylice Świętego Piotra. I przy okazji chciałbym Państwu powiedzieć o bardzo ważnej rzeczy. Jeśli Państwo są w Bazylice, czy w ogóle w Rzymie, to mogą wcześniej, najlepiej po 7:30, czy około 7:30 być w Bazylice Świętego Piotra. Widzimy naszych rodaków, których za chwilę będzie pozdrawiał Ojciec Święty z flagą Polski. I każdy z nas może również tak właśnie pozdrowić Ojca Świętego, jeśli będzie wcześniej. W tym czasie są audiencje w Bazylice Świętego Piotra. Jeśli jest na placu Świętego Piotra, jest inaczej. W każdym razie mamy tą szczególną okazję, żeby pozdrowić Ojca Świętego właśnie w ten sposób, jeśli będziemy wcześniej. Ponadto zachęcam do tego, żebyśmy wchodzili na portal Vatican News, ponieważ właśnie na tym portalu na bieżąco są publikowane informacje i podsumowania z audiencji papieskich i w ten sposób jesteśmy na bieżąco z nauczaniem Kościoła i z życiem Kościoła powszechnego. A już za chwilę będzie audiencja z papieżem Leonem XIV.

przy okazji audiencji też bardzo wiele osób robi zdjęcia, ponieważ w ten sposób chce właśnie mieć taką pamiątkę tego spotkania, tej bliskości z następcem, z następcą świętego Piotra. W tym czasie na audiencji są grupy, które zostały zgłoszone właśnie na tę audiencję. Między innymi grupa ministrantów i lektorów z rodzicami z parafii pod wezwaniem świętego Jana Gwalberta i świętej Tekli w Stanach, diecezja sandomierska, około 50 osób. Są przedstawiciele parafii pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny w Strzelcu z diecezji pelplińskiej, około 45 osób. Są wierni z parafii pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Żuławkach, diecezja elbląska, ponad 40 osób. Są przedstawiciele służby liturgicznej z parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bolesławcu z diecezji legnickiej, około 10 osób. Jest również pielgrzymka ministrantów posługujących przy parafii pod wezwaniem świętej Anny w Gliwicach Łabędach z opiekunem, 12 osób, oraz pielgrzymi indywidualni z kraju i z zagranicy.

Ojciec Święty po pozdrowieniu wiernych za chwilę rozpocznie audiencję środową.

0: Ojciec Święty kontynuuje cykl kateches poświęconych dokumentom Soboru Watykańskiego II. Ojciec Święty rozpoczyna audiencję generalną, rozpoczynając znakiem Krzyża Świętego. Przygotujmy się, aby przyjąć Jego Słowo i błogosławieństwo. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pokój z Wami.
1: Dalla lettera agli ebrei. Dopo aver detto,
2: czytanie z listu do Hebrajczyków. Wyżej powiedział, ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzech nie chciałeś i nie podobały się Tobie, choć składane są zgodnie z prawem. Następnie powiedział, oto idę, aby spełnić wolę Twoją. Usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Oto Słowo Boże.
0: Teraz ten fragment Pisma Świętego zostanie przeczytany w innych językach, także w języku polskim.
3: Le Christ commence donc par dire: Tu n'as pas voulu ni agréer les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ceux que la loi prescrit d'offrir. Puis il déclare: Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il supprime le premier état de choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés. Par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps, une fois pour toutes. Parole du Seigneur.
4: A reading from the letter to the Hebrews. When he said above, You have neither desired nor taken pleasure in sacrifices and offerings and burnt offerings and sin offerings. These are offered according to the law. Then he added, See, I have come to do your will. He abolishes the first in order to establish the second. And it is by God's will that we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once and for all. The word of the Lord.

0: Cari fratelli e sorelle.
1: Drodzy bracia i siostry, w tej ostatniej katechezie poświęconej Konstytucji Sacrosanctum Concilium pragnę dziś zatrzymać się nad racjami, dla których ojcowie soborowi pragnęli podjąć reformę liturgii. W tym świetle bardzo wymowny jest trzeci list Soboru, który kardynał Giovanni Battista Montini, ówczesny arcybiskup Mediolanu, skierował 28 października 1962 roku do wiernych swojego kościoła. Liturgia, pisał, jest szczerym wyrazem zarówno tego, co boskie, jak i tego, co ludzkie. Jest językiem. Z jednej strony jest narzędziem Bożego nauczania, z drugiej zaś głosem dialogu z Bogiem. Jest rzeczą oczywistą, że nie może zrezygnować ze swej funkcji dydaktycznej i że musi dawać wierze i pobożności możliwość wyrażania się w sposób spontanicznie zrozumiały. Kierując się tym przekonaniem, przyszły papież, święty Paweł VI, stwierdzał, że wierni nie mogą i nie powinni dłużej pozostawać niemi i bierni. Ich fizyczna obecność nie może iść w parze z duchową nieobecnością.
2: Wyraźna jest zgodność tych stwierdzeń z tym, co czytamy w numerze 48 Konstytucji Soborowej. Kościół zatem bardzo się troszczy o to, aby chrześcijanie w tym misterium wiary nie uczestniczyli jak obcy lub milczący widzowie, lecz aby przez obrzędy i modlitwy misterium to dobrze rozumieli, w świętej czynności brali udział świadomie, pobożnie i czynnie. Byli kształtowani przez Słowo Boże, posilali się przy stole ciała Pańskiego i składali Bogu dziękczynienie, aby ofiarując niepokalaną hostię nie tylko przez ręce kapłana, lecz także razem z nim, uczyli się ofiarować samych siebie i za pośrednictwem Chrystusa z każdym dniem doskonalili się w zjednoczeniu z Bogiem i wzajemnie ze sobą. W słowach tych dostrzega się odnowioną świadomość wartości liturgii. Poprzez obrzędowe działania Kościoła, gdy uobecnia się pamiątka dzieła zbawienia, człowiek otrzymuje możliwość przeżywania prawdziwej relacji z Bogiem i wejścia w kontakt z wydarzeniem zbawczym. Skoro gesty i słowa świętej liturgii mają decydujące znaczenie dla tego doświadczenia, uczestnictwo wiernych nie może być bierne.
1: Reforma soborowa, stawiając w centrum to, co stanowi serce doświadczenia Kościoła, miała ukazać w pełnym blasku liturgię jako pierwsze źródło tej boskiej wymiany, w której życie Boże jest nam przekazywane. Z tego przekonania zrodziła się potrzeba szerszego udostępnienia wszystkim wiernym bogactwa tekstów biblijnych i modlitw, a także nadania porządkowi celebracji większej prostoty i przejrzystości w porównaniu z tym, który przewidywały obowiązujące wówczas księgi liturgiczne.
2: Liturgia bowiem, będąc rzeczywistością żywą, na przestrzeni wieków nieustannie podlegała rozwojowi i przemianom. Magisterium dostosowywało jej formy do potrzeb różnych epok. Nie dziwi zatem, że także Sobór Watykański II z najwyższym szacunkiem dla dziedzictwa tradycji i właśnie po to, aby uczynić je bardziej dostępnym, uznał za konieczną rewizję ksiąg liturgicznych.
1: Cel, który leżał na sercu ojcom soborowym, został jasno wyrażony w numerze 21 Konstytucji Sacrosanctum Concilium. Święta Matka Kościół pragnie z wielkim staraniem dokonać ogólnego odnowienia liturgii, aby lud chrześcijański z większą pewnością dochodził w świętej liturgii do obfitego udziału w łaskach. Liturgia bowiem składa się z części niezmiennej, pochodzącej z Bożego ustanowienia i z części podlegających zmianom. Części te z biegiem czasu mogą lub nawet powinny być zmieniane, jeżeli wkradły się do nich elementy niezupełnie odpowiadające wewnętrznej naturze samej liturgii, albo jeżeli te części stały się mniej odpowiednie. Odnowienie to polegać ma na takim układzie tekstów i obrzędów, aby one jaśniej wyrażały święte misteria, których są znakiem, tak by lud chrześcijański możliwie łatwo mógł je zrozumieć i uczestniczyć w celebracji w sposób pełny, czynny i wspólnotowy. Rozróżnienie w liturgii między elementami bożymi, a więc niezmiennymi, a elementami ludzkimi, które mogą ulegać zmianom, pochodzi z encykliki Mediator Dei papieża Piusa XII. Te ostatnie, według potrzeb czasu, okoliczności i dusz, mogą ulegać przemianom, które zatwierdza hierarchia kościelna wsparta pomocą Ducha Świętego.
2: Zresztą pragnienie ogólnej reformy nie zrodziło się nagle, lecz znajdowało wyraz w działaniach kolejnych papieży już od początku XX wieku, zgodnie z postulatami ruchu liturgicznego. Stwierdzenie, że wierni nie powinni uczestniczyć w celebracjach jak obcy i niemi widzowie, znalazło się już w Konstytucji Apostolskiej Divini Cultus Piusa XI. Ponadto można przypomnieć działanie Piusa XII, dotyczących porządku obrzędów Wielkiego Tygodnia, które przywrócił on do godzin odpowiadających wydarzeniom paschalnym, po tym jak przez stulecia były one antycypowane w godzinach porannych. Nie można też zapominać, że święty Jan XXIII uznał za konieczne uproszczenie rubryk brewiarza i mszału, zatwierdzając je w motu Propria Rubricarum Instructum z lipca 25.1960 roku, w którym pozostawił zapowiedzianemu soborowi zadanie przedstawienia podstawowych zasad reformy liturgii.
1: Reforma liturgiczna promowana przez Sobór Watykański II wpisuje się zatem w żywą tradycję Kościoła. Jej właściwe rozumienie pozwala także odrzucić nadużycia, do których dochodziło w niektórych środowiskach Kościoła w okresie posoborowym i które niestety niekiedy mają miejsce również dzisiaj, na skutek absolutyzowania lub niewłaściwego rozumienia niektórych zasad leżących u podstaw samej reformy.
2: W tym kontekście warto przypomnieć, że Konstytucja Soborowa stwierdza: czynności liturgiczne nie są prywatnymi czynnościami, lecz uroczyście sprawowanymi obrzędami Kościoła, który jest sakramentem jedności, czyli ludem świętym, zjednoczonym i zorganizowanym pod przewodnictwem biskupów. Dlatego czynności liturgiczne należą do całego ciała Kościoła, uwidaczniają je i na nie oddziałują.
1: Jest zatem szczególnym zadaniem pasterzy, biskupów, ale także każdego kapłana, strzeżenie i promowanie liturgii, która z zachowaniem norm liturgicznych jaśnieje szlachetną prostotą, ukazując w ten sposób Kościół jeden, święty, katolicki i apostolski. Taka liturgia będzie również podstawowym środkiem ewangelizacji, narzędziem łaski, poprzez które, jak naucza Sobór, możemy nauczyć się ofiarowywać samych siebie, a za pośrednictwem Chrystusa doskonalili się w zjednoczeniu z Bogiem i wzajemnie ze sobą.

0: Très Saint-Père, les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments les plus respectueux.
1: Jest zapewnienie Ojca Świętego ze strony wiernych języka francuskiego o modlitwie w intencji posługi następcy Piotra. Na koniec audiencji będzie modlitwa Ojcze Nasz w języku łacińskim i Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa, które jest w sposób szczególny do osób starszych, chorych i podczas próby. Pobłogosławi także różańce i inne znaki wiary.
0: Voici le résumé de la catéchèse que vient d'exposer sa sainteté le pape Léon XIV.
1: A teraz jest podsumowanie katechezy po francusku. Drodzy bracia i siostry, dzień dobry i witam serdecznie. Dzisiaj chciałbym zatrzymać się nad przyczynami, które stały u podstaw reformy liturgicznej. Liturgia, jak wyjaśniał święty Paweł VI, jest jednocześnie środkiem przekazywania Bożego nauczania i głosem dialogu z Bogiem, poprzez obrzędowe działania Kościoła, podczas gdy dokonuje się celebracja, dzieła zbawienia, dana jest możliwość przeżywania prawdziwej relacji z Bogiem poprzez wejście w kontakt z wydarzeniem zbawczym. Dlatego Sobór podjął na nowo konieczność, którą podkreślał Pius XI, aby wierni nie byli wobec tej tajemnicy jedynie obcymi lub milczącymi widzami.
2: Jako rzeczywistość, żywa liturgia zawsze podlegała rozwojowi i zmianom na przestrzeni wieków. Magisterium dostosowywało jej formy do wymagań różnych epok, rozróżniając przy tym część niezmienną, ponieważ ustanowioną przez Boga, oraz części podlegające zmianom, ponieważ pochodzenia ludzkiego, jak podkreślał Pius XII, który sam zapoczątkował reformę Wielkiego Tygodnia. W ten sposób należy rozumieć reformę liturgiczną z dala od pewnych nadużyć czy uprzedzeń, wciąż jeszcze obecnych, które wypaczają jej pierwotną intencję.
1: Teraz Ojciec Święty pozdrowi po włosku wiernych języka francuskiego. Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów francuskojęzycznych, szczególnie wiernych uczestniczących w międzydiecezjalnej pielgrzymce z Senegalu. Zachęcam Was, abyście otworzyli swoje serca i umysły na tajemnicę, którą Kościół przedstawia podczas liturgii, ukazując w ten sposób, poprzez Wasze aktywne uczestnictwo, wewnętrzną przemianę, dokonującą się za pośrednictwem obrzędów, gestów, śpiewów i milczenia, które wszystkie razem objawiają żywą obecność Chrystusa. Z serca Wam błogosławię. I teraz te same słowa będą w języku francuskim.
0: Le Saint-Père vient de dire: Je salue cordialement les pèlerins de langue française, en particulier les fidèles du pèlerinage interdiocésain du Sénégal. Je vous invite à ouvrir vos cœurs et vos intelligences aux mystères présentés par l'Église au cours de la liturgie, manifestant ainsi, à travers votre participation active, la transformation intérieure opérée par les rites.

0: blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and, in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick.
1: Dear brothers and sisters, in this final catechesis,
2: drodzy bracia i siostry, w tej ostatniej katechezie poświęconej Konstytucji Soboru Watykańskiego II o świętej liturgii Sacrosanctum Concilium, przypominamy powody, dla których ojcowie Soboru opowiedzieli się za reformą liturgiczną. Kiedy Kościół przeprowadza reformę liturgii, będącą nieustannym procesem rozwoju na przestrzeni wieków, należy dokonać ważnego rozróżnienia między elementami pochodzącymi od Boga i niezmiennymi, a elementami ludzkimi, które mogą podlegać różnym modyfikacjom. Pojawiła się potrzeba, aby wierni bardziej świadomie i aktywnie uczestniczyli w celebracji liturgii, nie jako obcy i milczący widzowie, lecz w pełni uczestnicząc w tajemnicy zbawienia. W ten sposób lud chrześcijański uczy się rozpoznawać rzeczywistości święte, składać siebie w ofierze wraz z kapłanem i przez jego ręce oraz coraz bardziej otwierać się na przyjmowanie Bożej łaski. Podczas każdej celebracji sakramentów, a szczególnie Eucharystii, prośmy Boga o pomoc, aby umacniał nas na naszej drodze i pozwalał nam wejść w głębszą relację z Panem. Pozdrawiam wszystkich pielgrzymów i gości anglojęzycznych uczestniczących w dzisiejszej audiencji, szczególnie grupy z Malty, Senegalu i Kanady. Szczególne pozdrowienie kieruję do osób posługujących w krajowych biurach papieskich dzieł misyjnych. Na was i na wasze rodziny przyzywam radości i pokoju naszego Pana Jezusa Chrystusa. Niech Bóg wam wszystkim błogosławi.
3: Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden. Und sie versichern Sie außerdem Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gerne schließt darin Ihre Angehörigen,
2: teraz w języku niemieckim,
3: die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände.
2: Drodzy bracia i siostry, w Konstytucji Sacrosanctum Concilium wyraża się pragnienie ojców soborowych dotyczących reformy liturgii. Wyjaśniają oni, liturgia zawiera część niezmienną z ustanowienia Bożego oraz części podlegające znamionom. Części te mogą z biegiem czasu ulegać zmianom. W ramach tej odnowy należy tak uporządkować teksty i obrzędy, aby wyraźnie wyrażały świętość, w której są znakami.
3: Dem sie als Zeichen dienen, deutlicher zum Ausdruck bringen.
2: Sobór zachęca, aby chrześcijanie nie uczestniczyli w tajemnicy wiary jak obcy i niemi widzowie. Przeciwnie, powinni uczestniczyć w niej świadomie, pobożnie i czynnie, aby przez Chrystusa, pośrednika, z każdym dniem coraz pełniej jednoczyli się z Bogiem i między sobą.
3: Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen.
1: Cari pellegrini di lingua tedesca.
2: Drodzy pielgrzymi języka niemieckiego, zachęcam was do uczestnictwa w świętej liturgii ze świadomością, że jest ona szczytem działania Kościoła, a zarazem źródłem, z którego wypływa cała jego moc. W ten sposób ukierunkowujemy nasze życie na nieustanne uwielbienie Boga i przygotowujemy się na przyjęcie łask potrzebnych do naszego

0: Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia.
1: Teraz w języku hiszpańskim zapewnienie o wyrazach szacunku.
0: Que acompañan con fervientes oraciones
1: y modlitwie w intencjach Ojca Świętego.
0: Al final de este encuentro se
1: cantará. Na zakończenie tej audiencji będzie modlitwa Ojcze Nasz w języku łacińskim. Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa. To są te same komunikaty, które wcześniej został przekazany również w innych językach.
0: Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo.
2: Queridos hermanos y hermanas,
1: drodzy bracia i siostry, w tej ostatniej katechezie poświęconej Konstytucji Sacrosanctum Concilium rozważamy przyczyny, które skłoniły ojców soborowych do podjęcia reformy liturgicznej. Przede wszystkim dostrzegli oni potrzebę bardziej świadomego i aktywnego uczestnictwa wiernych w liturgii. Dlatego jednym z konkretnych przykładów było zaproponowanie rewizji obowiązujących wówczas ksiąg liturgicznych, aby lepiej dostosować je do współczesności, z zachowaniem najwyższego szacunku dla tradycji przeszłości. To pragnienie ogólnej reformy nie pojawiło się nagle podczas Soboru Watykańskiego II, lecz już wcześniej znajdowało wyraz w działalności papieży początku XX wieku w zgodzie z ruchem liturgicznym. Z reformy tej wyniknęły sprzyjające warunki dla lepszego zrozumienia czynności liturgicznej oraz dla bardziej owocnego sprawowania Eucharystii i innych sakramentów.
3: Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów języka hiszpańskiego. Dzisiaj obchodzimy wspomnienie świętej Teresy od Jezusa Żorneta i Bars, hiszpańskiej zakonnicy, patronki osób starszych. Za jej wstawiennictwem prośmy Pana, aby błogosławił wszystkim osobom starszym, a także tym, którzy się nimi opiekują i im towarzyszą. Niech Bóg im błogosławi. Serdecznie dziękuję.

0: Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe fiel afeto e sincera fidelidade.
1: Teraz następuje pozdrowienie Ojca Świętego i zapewnienie o modlitwie w języku portugalskim.
0: No final dessa audiência cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois o Santo Padre concederá a bênção apostólica com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leia agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar.
1: W ostatniej katechezie poświęconej Konstytucji.
0: Nessa catequese, a última sobre a Constituição
1: Sacrosanctum Concilium Soboru Watykańskiego II, rozważamy przyczyny, dla których ojcowie soborowi zreformowali liturgię. Kościół rzeczywiście troszczy się o to, aby chrześcijanie nie byli podczas celebracji tajemnicy wiary jedynie niemymi widzami, lecz aby poprzez gesty i słowa świętej liturgii, która przekazuje życie Boga, zostali wprowadzeni w wydarzenia zbawcze Chrystusa. Dlatego reformuje się teksty i obrzędy, aby jaśniej wyrażały święte rzeczy, które oznaczają, i aby lud chrześcijański, o ile to możliwe, mógł łatwiej uczestniczyć w nich poprzez pełną, czynną i wspólnotową celebrację. Wzrastać w wierze i coraz bardziej upodabniać się do Chrystusa.
0: Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa.
2: Saluto di cuore i pellegrini di lingua portoghese.
3: Serca pozdrawiam pielgrzymów języka portugalskiego.
2: Specialmente il gruppo de catechetici.
3: Szczególnie grupę katechetyczną z Valegi w Portugalii. Najmilsi, radujcie się w Kościele, który jest matką i nauczycielką i coraz aktywniej uczestniczcie w celebracjach liturgicznych, podczas których ubogacacie się Bożym nauczaniem i karmicie się ciałem Jezusa, które zachowuje nas w jedności. Niech Bóg wam błogosławi. A teraz jest przetłumaczenie tych słów na język portugalski.
0: Em especial grupo de catequese de Válega em Portugal. Caríssimos, alegrai-vos na Igreja Mãe e Mestra e participai cada vez mais ativamente nas celebrações litúrgicas, nas quais vos enriqueceis com o ensinamento divino e vos nutris do corpo de Jesus, que nos guarda na unidade. Deus vos abençoe.

0: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي، ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا الصلاة الربية باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية، ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة
1: البابا. Po zapewnieniu Ojca Świętego w razach szacunku i modlitwie oraz ogłoszeniu błogosławieństwa i modlitwy Ojcze Nasz, teraz jest w języku arabskim podsumowanie katechezy, a następnie będzie słowo Ojca Świętego w języku włoskim do wiernych języka arabskiego. Zostanie to następnie przetłumaczone na język arabski.
0: Liturgia jest تعبير صادق عن الإلهي والإنساني ووسيلة لنقل التعليم الإلهي وهي أيضا حوار مع الله. المؤمنون مدعوون إلى أن يشاركوا فيها بوعي وتقوى وفعالية، وقد جاء الإصلاح نتيجة لإعادة اكتشاف ما يكون قلب الخبرة الكنسية. فأظهر الليتورجية في بهائها بكونها المصدر الأول للحياة الإلهية، لذلك من الضروري أن تكون نصوص الكتاب المقدس والصلوات متاحة لجميع المؤمنين، ولأن الليتورجية واقع حي خضعت عبر القرون للتطورات والتغيرات، رأى المجمع ضرورة مراجعة الكتب الليتورجية ولكن من دون المساس بما هو من وضع إلهي. وتقع على الكنيسة مسؤولية أساسية هي الحفاظ على الليتورجية وتعزيزها. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية.
2: Saluti fedeli di lingua araba.
3: Pozdrawiam wiernych języka arabskiego. Liturgia nie jest jedynie zewnętrzną obecnością, lecz żywym spotkaniem z Bogiem. Uczestniczmy zatem w niej świadomie, pobożnie i czynnie, abyśmy mogli wzrastać w wierze. Niech Pan wam wszystkim błogosławi i zawsze strzeże was od wszelkiego zła.
0: أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية. الليتورجية ليست مجرد حضور خارجي، بل هي لقاء حي مع الله، فلنشارك فيها بوعي وتقوى وفعالية لكي ننمي إيماننا. بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر.
4: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać waszej świątobliwości wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwach we wszystkich intencjach posługi apostolskiej waszej świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. W ostatniej katechezie poświęconej Sacrosanctum Concilium zostały wskazane racje, dla których ojcowie soborowi podjęli reformę liturgii. Przypomnieli o potrzebie świadomego, pobożnego i czynnego uczestnictwa w misterium wiary, o niezmiennych częściach liturgii z Bożego ustanowienia oraz o tych podlegających zmianom. Pragnienie ogólnej reformy nie zrodziło się nagle, lecz wyrażało się w działaniach kolejnych papieży od początku XX wieku. Soborowa reforma liturgii wpisuje się w żywą tradycję Kościoła, a jej właściwe rozumienie pozwala odrzucić nadużycia wynikające z niewłaściwej interpretacji jej zasad. Do pasterzy, biskupów i kapłanów należy strzeżenie i promowanie liturgii z zachowaniem norm, by ukazywać Kościół jeden, święty, katolicki i apostolski. Taka liturgia będzie środkiem ewangelizacji i narzędziem łaski. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
2: Saluto cordialmente i Polaki. Mi unisco spiritualmente a quanti si trovano a Częstochowa, dove oggi, a distanza di 70 anni, vengono rinnovati i voti di Jasna Góra della nazione polacca, redatti dal cardinale Stefan Wyszyński durante la sua prigionia. Il programma di rinnovamento morale della società in essi contenuto, attraverso la tutela della vita umana, la cura del matrimonio e della famiglia e l'educazione dei bambini e dei giovani, continui a ispirare l'impegno per la giustizia e la fraternità. A tutti la mia benedizione.
4: Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam Polaków. Łączę się duchowo ze zgromadzonymi w Częstochowie, gdzie po 70 latach odnawiane są dzisiaj jasnogórskie śluby narodu, opracowane przez uwięzionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Niech zawarty w nich program odnowy moralnej społeczeństwa przez ochronę życia ludzkiego, troskę o małżeństwo i rodzinę oraz wychowywanie dzieci i młodzieży będzie ciągle inspiracją do budowania sprawiedliwości i braterstwa. Wszystkim wam błogosławię.
5: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero.
1: Teraz po włosku jest zapewnienie Ojca Świętego o modlitwie, wyrazy szacunku, na koniec informacji o modlitwie Ojcze Nasz i błogosławieństwo.
5: Impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani, ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
2: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
3: Kieruję moje serdeczne powitanie do pielgrzymów włoskojęzycznych. W sposób szczególny pozdrawiam dyrektorów diecezjalnych papieskich dzieł misyjnych, uczestników letniego spotkania dla seminarzystów, gości rezydencji Regina Celorum w Santa Marinella oraz różne grupy parafialne. Pozdrawiam również młodzież, która przyjęła sakrament bierzmowania w diecezji Chiavari wraz ze swoim biskupem. Drodzy młodzi, wraz z bierzmowaniem otrzymaliście najpiękniejszy dar, Ducha Świętego. Nie jest on skarbem, który należy trzymać w ukryciu, lecz światłem, któremu powinniście każdego dnia pozwalać jaśnieć. Na koniec kieruję moją myśl ku młodym, chorym i nowożeńcom. Jutro i pojutrze liturgia wspomina dwoje wielkich świętych, świętą Monikę i świętego Augustyna, zjednoczonych na ziemi więzami rodzinnymi, a w niebie tym samym przeznaczeniem chwały. Niech ich przykład wzbudzi w każdym z was szczere i pełne zapału poszukiwanie ewangelicznej prawdy, abyście z radością dawali o niej świadectwo w codziennym życiu. Wszystkim błogosławię.

chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie,

0: Dominus vobiscum.
1: Pan z wami.
0: Sit nomen Domini benedictum.
1: Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
1: Wspomożenie nasze w imieniu Pana.
0: Benedicat vos omnipotens Deus.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.

0: Ojciec Święty zakończył tę audiencję i teraz podejdą księża biskupi do Ojca Świętego. Przypomnijmy szczególnie to, co powiedział do Polaków. Serdecznie pozdrowił naszych rodaków i powiedział, że łączy się duchowo ze zgromadzonymi w Częstochowie, gdzie po 70 latach odnawiane są dzisiaj właśnie jasnogórskie śluby narodu opracowane przez uwięzionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ojciec Święty zaznaczył, niech zawarty w nich program odnowy moralnej społeczeństwa przez ochronę życia ludzkiego, troskę o małżeństwo i rodzinę oraz o wychowanie dzieci i młodzieży będzie ciągle inspiracją do budowania sprawiedliwości i braterstwa i udzielił wszystkim apostolskiego błogosławieństwa. Ponadto w katechezie Ojciec Święty zaznaczył rolę liturgii i zaznaczył tą reformę liturgiczną, która zaczęła się już od początku XX wieku. I powiedział, że ta reforma liturgii wpisuje się w żywą tradycję Kościoła, a jej właściwe rozumienie pozwala odrzucić nadużycia wynikające z niewłaściwej interpretacji zasad. Ojciec Święty podczas tej katechezy powiedział, że taką inspiracją był też i światłem tutaj list Pawła VI, kiedy jeszcze był arcybiskupem Mediolanu. I tam Ojciec Święty zaznaczył te jego słowa, że fizyczna obecność na liturgii nie może iść w parze z duchową nieobecnością. To szczególnie było widoczne w Polsce, kiedy liturgia była w języku łacińskim i osoby, które nie znały języka łacińskiego, miały trudności w uczestniczeniu w liturgii. Dziękujemy bardzo serdecznie i zapraszamy na kolejną transmisję, która będzie w sobotę o godzinie 18, kiedy Ojciec Święty będzie na mszy świętej w Castel Gandolfo, a następnie Ojciec Święty będzie na procesji i przejedzie, też tam będzie w Castel Gandolfo i następnie będzie na statku w Castel Gandolfo. A pozdrawiają Państwa
1: siostra Róża Chrzanowska
0: i ksiądz Paweł Rytel-Andrianik.

Amen.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: O potrzebie świadomego i czynnego udziału wiernych w liturgii mówił dziś papież podczas cotygodniowej katechezy. Leon XIV wspominał 70. rocznicę jasnogórskich ślubów narodu i zachęcał, by ich treść wciąż inspirowała Polaków. Papieski wysłannik w Moskwie stanowczo apeluje o zakończenie wojny. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Jak w każdą środę, Leon XIV spotkał się z wiernymi podczas audiencji ogólnej. W katechezie, ostatniej poświęconej Konstytucji o Liturgii Sacrosanctum Concilium, mówił, że soborowa reforma liturgiczna nie zrodziła się nagle, ale wpisała się w tradycję Kościoła i papieskie nauczanie na przestrzeni lat.
2: Pojawiła się potrzeba, aby wierni bardziej świadomie i czynnie uczestniczyli w liturgii, nie jak obcy i milczący widzowie, lecz w pełni uczestnicząc w tajemnicy zbawienia. W ten sposób lud chrześcijański uczy się rozpoznawać rzeczywistość świętą, składać siebie w ofierze wraz z kapłanem i przez jego ręce coraz bardziej otwierać się na przyjmowanie Bożej łaski.
1: Z kolei zwracając się do Polaków, papież nawiązał do obchodzonej dziś 70. rocznicy jasnogórskich ślubów narodu.
2: Serdecznie pozdrawiam Polaków. Łączę się duchowo ze zgromadzonymi w Częstochowie, gdzie po 70 latach odnawiane są dzisiaj jasnogórskie śluby narodu opracowane przez uwięzionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Niech zawarty w nich program odnowy moralnej społeczeństwa przez ochronę życia ludzkiego, troskę o małżeństwo i rodzinę oraz o wychowanie dzieci i młodzieży będzie ciągle inspiracją do budowania sprawiedliwości i braterstwa. Wszystkim Wam błogosławię.
1: Aktualność jasnogórskich ślubów narodu podkreśla też prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak, który przewodniczył dziś na Jasnej Górze Sumie, w czasie której zostały one uroczyście ponowione.
3: Chcemy przede wszystkim, żeby to przesłanie dotarło do naszego życia, do naszego serca. Papież Jan Paweł II mówił, że to są punkty do rachunku sumienia, więc myślę, że to przesłanie w każdym pokoleniu także dzisiaj musi nam zadawać pytanie o nasze życie, wolności, własce Chrystusowej, o nasze chrześcijańskie powołanie, bo o tym papież nam przypominał, kiedy mówił, że prymas domaga się tego, byśmy byli wierni Bogu.
1: O nabożeństwie do Matki Bożej Częstochowskiej Leon XIV wspomina także w przesłaniu do diecezji świdnickiej, w której rozpoczyna się pierwsza w historii peregrynacja jasnogórskiej ikony.
4: Niech wszyscy, którzy będą wpatrywać się w poranione oblicze Matki Najświętszej, przez jej wstawiennictwo otworzą się na obfitość darów jej Syna Jezusa Chrystusa, czytamy w przesłaniu podpisanym przez substytuta arcybiskupa Paula Rudelliego. Na jego słowo zawsze warto rzucać sieci oraz w miłosierdziu i prawdzie patrzeć na dzieje świata oraz własną historię oczami cierpiących, a nie z perspektywy możnych.
1: W portalu Vatican News publikujemy dziś także rozmowy m.in. z biskupem charkowsko-zaporowskim Pawłem Honczarukiem oraz pierwszą kobietą na stanowisku rektora sanktuarium. Trwa wizyta szefa papieskiej dyplomacji w Moskwie. Wczoraj, po zakończeniu długiej rozmowy z ministrem spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergiejem Ławrowem, arcybiskup Paul Richard Gallagher wygłosił oświadczenie w czasie wspólnej konferencji prasowej.
4: Watykański sekretarz do spraw relacji z państwami ponowił apel Leona XIV o zakończenie wojny i cierpienia ludności cywilnej. Podkreślił też, że Stolica Apostolska jest gotowa wspierać wszelkie wysiłki zmierzające do osiągnięcia pokoju w obecnym kontekście międzynarodowym.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: O potrzebie świadomego i czynnego udziału wiernych w liturgii mówił dziś papież podczas cotygodniowej katechezy. Leon XIV wspominał 70. rocznicę jasnogórskich ślubów narodu i zachęcał, by ich treść wciąż inspirowała Polaków. Papieski wysłannik w Moskwie stanowczo apeluje o zakończenie wojny. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Jak w każdą środę, Leon XIV spotkał się z wiernymi podczas audiencji ogólnej. W katechezie, ostatniej poświęconej konstytucji o liturgii Sacrosanctum Concilium, mówił, że soborowa reforma liturgiczna nie zrodziła się nagle, ale wpisała się w tradycję Kościoła i papieskie nauczanie na przestrzeni lat.
2: Pojawiła się potrzeba, aby wierni bardziej świadomie i czynnie uczestniczyli w liturgii, nie jak obcy i milczący widzowie, lecz w pełni uczestnicząc w tajemnicy zbawienia. W ten sposób lud chrześcijański uczy się rozpoznawać rzeczywistość świętą, składać siebie w ofierze wraz z kapłanem i przez jego ręce coraz bardziej otwierać się na przyjmowanie Bożej łaski.
1: Z kolei zwracając się do Polaków, papież nawiązał do obchodzonej dziś 70. rocznicy jasnogórskich ślubów narodu.
2: Serdecznie pozdrawiam Polaków. Łączę się duchowo ze zgromadzonymi w Częstochowie, gdzie po 70 latach odnawiane są dzisiaj jasnogórskie śluby narodu opracowane przez uwięzionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Niech zawarty w nich program odnowy moralnej społeczeństwa przez ochronę życia ludzkiego, troskę o małżeństwo i rodzinę oraz o wychowanie dzieci i młodzieży będzie ciągle inspiracją do budowania sprawiedliwości i braterstwa. Wszystkim Wam błogosławię.
1: Aktualność jasnogórskich ślubów narodu podkreśla też prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak, który przewodniczył dziś na Jasnej Górze Sumie, w czasie której zostały one uroczyście ponowione.
3: Chcemy przede wszystkim, żeby to przesłanie dotarło do naszego życia, do naszego serca. Papież Jan Paweł II mówił, że to są punkty do rachunku sumienia, więc myślę, że to przesłanie w każdym pokoleniu także dzisiaj musi nam zadawać pytanie o nasze życie, wolności, własce Chrystusowej, o nasze chrześcijańskie powołanie, bo o tym papież nam przypominał, kiedy mówił, że prymas domaga się tego, byśmy byli wierni Bogu.
1: O nabożeństwie do Matki Bożej Częstochowskiej Leon XIV wspomina także w przesłaniu do diecezji świdnickiej, w której rozpoczyna się pierwsza w historii peregrynacja jasnogórskiej ikony.
4: Niech wszyscy, którzy będą wpatrywać się w poranione oblicze Matki Najświętszej, przez jej wstawiennictwo otworzą się na obfitość darów jej Syna Jezusa Chrystusa, czytamy w przesłaniu podpisanym przez substytuta arcybiskupa Paula Rudelliego. Na jego słowo zawsze warto rzucać sieci oraz w miłosierdziu i prawdzie patrzeć na dzieje świata oraz własną historię oczami cierpiących, a nie z perspektywy możnych.
1: W portalu Vatican News publikujemy dziś także rozmowy m.in. z biskupem charkowsko-zaporowskim Pawłem Honczarukiem oraz pierwszą kobietą na stanowisku rektora sanktuarium. Trwa wizyta szefa papieskiej dyplomacji w Moskwie. Wczoraj, po zakończeniu długiej rozmowy z ministrem spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergiejem Ławrowem, arcybiskup Paul Richard Gallagher wygłosił oświadczenie w czasie wspólnej konferencji prasowej.
4: Watykański sekretarz do spraw relacji z państwami ponowił apel Leona XIV o zakończenie wojny i cierpienia ludności cywilnej. Podkreślił też, że Stolica Apostolska jest gotowa wspierać wszelkie wysiłki zmierzające do osiągnięcia pokoju w obecnym kontekście międzynarodowym.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.